0: A dokąd jule rano pobieży w biegu naszego dżentniejszego wózwania, to wie Maty Dziswok. Witaj, dobranie.
1: Dobranko wam. To rozprawiamy dżentsa miestrujem o tym, za podcast Zapaliszka czasowych przyczyn dla końca lita wóbieży. Potem mamy najnowszą informację ze Zorylca. Jurystyczna czajnica w obraz Monika na tiszocze modowego lebla Laba jest zakończona. Jak je k tomu dojšło a jak długo je tuta čajnica trwa, to zoniče tež pola nas. Bettina Wenderotova je sa ze štiami trajnie mało spadku tu v našim regione zabierala a jak sa to tež vo sebe na hate a rybarstvo vyskutkuje. A Filomelos, dženca nikoho zezna, kiž má červený kožuch, dlhú šnaucku a končkojte v uši.
0: Also, wir haben ja auch die Hutschbu, Hutschbe, die erste Witz, die Serbske im Rosbosu, durch die Schweizer Schraßlube. So, da Menschen noch ein paar Bettschüche.

0: Fortkano, was na to junia, Bechal Jeans, Sidna Chiesz, Dojszman, Nuznie. Wszystkim dobre ranie, witajcie k nam. Zapaliszka. Na, to jest taki krasny serbski wuraz. A zapaliszka nie premienoż nikomu, kisze taki prawy fifikus, taki mutry człowiek pod takim. Zapaliszka wużywa się też jako wuraz zadziwaność, czy podobnie zapalut. A zapaliszka jest też mieno serbsko podcasta, któryż produkuje student medycyny Peter Giswalk. Wiacacz 20 epizodu je miestem hiżo na Spotify'u a na YouTube je wozywił, któryż rozimaja szelakę popularno-wiedomostne temy w osobie za dzieci a młodostnych. A to stajnie ze stutym znatym introm. Tutym, Jule, poskacze.
1: Na głowę czekacie.
0: Hej dola, wszystko ma raz swój koncertak je też z tym formatom czasów przyczyn dla konc lieta nimo. Fena opak nie mieli cele zrudni być, jako sada jeszcze trzy epizody z lubi producent serbsko podcasta Peter Giswalk. Przelat epizodu namakacze miezdrujem na YouTube a na Spotify pod hasłom Zapaliszka. A apropos Spotify... Damšak namakače tež riad podcastu Sapsko rozbosa od dječace hač k nedelnišim usvanjam. A to li ulije Milena Vočarec.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
1: Dobra ranje. Situacija suchoty dla so najebač v spadku minjenich dňu v budyskim okresu dale přivodca. Vo sebe małe rečky, hate a spjate jezore pokazaja jasne deficite a to dla pfači za budyskim okres dale zakaz, vodu s techniskimi sredkami z ryki abo hata čirač. Při přeinženjach roža pokute hač do 50-40 euro, reka v ústavkach v okresa. Všitke vodžizne sú na stavje niske vody. Na przykładzie Czornohalstrua je widzieć, że je w Kamieńcu jeneś jeszcze 7 cm niuka rieczka. W osobie za ryby jest sytuacja problematyczna, a wiac o tym słyszycie w naszym wysyłaniu potem. Ludzie we Łużycy są byli niespokojni ze żywieńskiej sytuacji, a czyszcze loni. Kaj szukadza z aktualnego łużyckiego monitora, je jeneś jeszcze 6-60% opraszanych spokojni. Loni by ich jeszcze 9-70%. Za przyczynie mienuje napraszowani przede wszystkim aktualną świetu polityku a stupacy płacizny. Najebać skepsy pak ma wieczy na wobydlerio w Łużycu za atraktywny dowolowy region, a 4-60% hodnocza serbsku kulturu jako znamio junkotnosće. Za aktualny łużyski monitor są sa zamujci we miercu a aprilu wiaca 400 osobu online praszeli. Juristiske rozestajenje vo vopsamkneniu budyskeho okresného semika k zakovaniu porodovej stácie v Kamenskej korunidže do přichodnej instance. Potom zobie Drežanské zahraničské súdnictvo zajšie týden kvatnú prostvu v okresnej radičelky vod pokazalo, predlieži skôžba netko vyššiemu zahraničskému súdnictvu v Budešine. Argumentácia skôžby je, zo nebezpečné odvosovanie semika zcova trebne a zo sú vážne podložky pobrachovali. Do niž vyššia instanca rozsudživanie nemôže v okres vopsamknenie zvopravdžiť. Konc mie by budyský okresný semik vopsamknul Kamenskej koruny 500 000 eur prevostajíč, so by tamnejšia porodová stácia dále vopstava. Korunia Svjatého Karolu sa v Zorelcu zaurie od oktobra svoju núzu přijímaniu, konc leta potom tiež odriad intenzívnej medicíny. Potrechených pacientko a pacientov potom centrálne v Myščanskym klinikum je zastaruje koruny z džilište. Pozadke so chcete vobaj doma i vúzko romačičovač, dokýž má korunia Svjatého Karolusa hižodlie hospodárske čeže. Nieže 120 sobudžovačerov je od preštrukturovania potrechených. Myščanský klinikum by po možnosti chcú mnohým z nich nové miestnové klinikumy poskyčiť. V Budešine je so včera večer 1500 športovčov a športovcov na firmovom biehu obdelilo. Kajže zdeli Myščanský zárad, by so 116 firmov z dohromady 270 mústvami za vúrisanie prizivilo. Lieca by firmové by tak spiešne uknihované, kajže ešte ženie. Tej švercere serbsce v občinici sú v šelakých firmách 5 km dlhú čaru po mestče zmištrovali. Pietom miestom štvorte firmové by, kež štvorstvo MSV Budešin vôduje. A to mene bichu, naše povešče, kiš namakače, tež na naše internetoj strone, a v naše app MDR Savia.
0: Vedro.
1: Žive slebo pokaza na ranje džiadnače stopnju, dženca zmime najprimol tujšto svunca, jenež malo mročelo, s blakami pak može se objevu poponja tu a tam tolara spokapač. Žive slebo te docpije dženca maksimalne cici stopnju, juce podobne temperature, ale juce su tež nevedra možne.
2: A je nešto školi netko naranjo hižo svoje prinje koha verči netko prišče tak prijemnih temperaturach. Dobru jezbu prijeme tež, dokež. Nam ničo ne predliži, što ješ mu nekak mylič, tuž. Meče dobry start do dženznišo ranja peč po napošestčeš.
0: Srpski rozvoz.

Romak, słońca truskalcy tak pokaza, co na miesiąc mażnik, dżęca szakie wosna do junia, a to zmija nikocy też swoje narodniny. Wyle z Boża do nowa lita, a wot jedno, kiż dżęca świeci, wiem to cyle dokładnie, szako chcemy jemu potom w około 8 godzin 20 gratulować. A dokesmy wosrycz truskalcowi ze zony suda dżęca zawyszy, tajka swodna truskalcowa torta. Najväčšie, najrenšie, najsvodnejšie truskalce našim kuncu však zdravia Kašecach a tiež mesolný kino a Bielšicami, tuž naštipajče si kovík, abo nedom, co bol, 8 po 6 čiže.

0: mopka, czy wezorecu, da możecie si t-shirt kupić, runie tak, gajsz przez online shop Gerhard Czau Wieseli so, so zmienitka t-shirt też po całym świecie bez problemu dale przedawać. A co kroniku jurystyckie czalnce je Gerhard Czau też na swojej internetowej stronie wozywił. Tam namakacze aj cały protokol, a też tuż to w odkazu tamnym mediam, ki su so prawidłone w opadze aj rozprawili, aby z tym zabierali, też serbski rozos MDR Wulatko z tej są z temu zabierały.
1: Mati Dziswałk je informował o zakończeniu jurystyckiej czahańcy w padrze Monika Jeszwowoto z odrastu Lebe Laba, portrej na t-shirt, czy wuziwa, kotryż Bianka Krawcec od młodej żony schotowiła, a tuta żona by przeczyło wuziwaniu motywa skorziła. Ja se skoro myslu, nieke na końcu to z tymi t-shirtami dere pobieży. Wszystko, że inaczej.

Często po takim zajistotowym jeszcze liczne dziwadło, a jak sadzimy albo tykamy poradne neplebierne kulki, to pokaza wam dżęca biorator Ignac Wesela w Rydzie Pólna Szula. Je to zaradowanie, kiedy się pocznie so dżęca po ponu dwiemaj, a przyzwyć może czy so kruszczycach pola bioratoria Ignaca Wesele. Na żoli sapsko doma budyż i nie jedzęca wieczo 6-6 zaradowanie na cześć 100 a 10 posmiertnych narodnień Jurija Bryzana. Zaradowa wieczoka je strona Liwica, dżęca wieczo 6-6 budyskim sapskim domie. Jutze wieczo na po 8 po takim wotyria slepom 10 międzynarodny festiwal Dudaku. Kuluje je sobotu swojbne atuarstwo Svejdzin na terenie tamniejszej szule, mies drugim zmija tam rewansku dziewaniczku a blido tenisowy turnier. Krosczycach przy fulke córce możecie od soboty elegantne zapszaj w obkiecz płacz, a im też palce tłoczyć, szako, że kunst tydzenia w tytuł zakskiego mistrza albo mistrzaki we wodzeniu zapszacha. We kulturnej zachodzie budyżynie dożywicie sobotu wieczor na po 8. Zalonową huczbu tam zachodzi serbska komorna filharmonia za was. Sobotu wieczor na po 8. Na kulturnej zachodzie serbsko-ludowa ansambla tu we mieście. A Kloštor Pančicach kukuje za letuše zaradovanje s činje 1000 svečku v Kloštor Marina Vezda suvotnitka kartki napšedajn. Kupič možeče se je tež online.

0: so dobulu. Zatorki, schrade reuja, abo druim schitem schiladuja, dös so verianer schattach wertscha, ma mate netko pokio.
1: Menujce sobotu, to może czas jeszcze przyzywić za casting, za zemperu baldyż chcecie tam, jako debiutant albo debiutantka sobu rejować. To, kajż prajne sobotu, budzie casting. Narzeczane są ludzie mies 16 letami a 20 letami, kiż ma troszkę rytmu słowa zaczucza, ha, aj, małkus zakłade we wino walczyku, ja mu praju, also troszkę rejować znano dobicza, so małkus pojebować moc, bon macie znano dobre szanse, a tam szak su też przeco zaso prawie dłone nekoci Serbia so też wopczylili hiżo. Tu iż sobotuje casting, aż tu chce se tam jeszcze wopczylić na internetowej stronie Zemperowa Bala namakać dalsze informacje. Rune takież też na Instagramie, tam ma też Zempo Open Ball jednu ekstra stronu, też tam możecie so. Tu iż informować, aż jem kiś tam sobucina wiele wesela a wiele utrajności te so. To zmistrujecie.

Kak sadzimy albo tykamy poradnie neple birne a kulki? Tole pokaza wam dżemca biorata Ignac Wesela w Rzecze Polna Szula. To jest zarejestrowanie, kiedy zapocznie się dżemca po południu 2 maja, a przyzywić może czeso kruszczycach pola Ignaca Wesele. Na żoli Sapsko doma w budyżynie dżemca Večo 6-6, zaredovanje na čest 110. posmertnih narodnin Jurija Brezana. Zaredova večoka je strona Levica. Juce večo na po 8. votirja slepom 10. mezenarodni festival Dudako. Vekoluje je sobotu svojbne atovarstvo Svedžen na terenje šule. V Kruščicach pri Fulke Curce možeče od sobote elegantne zapšaje v obkeč povač, šako že konste dženja v titul Saksko mištra bo mištr kove vodženju zapšaha. Kulturni zarodže Budešinje doživiče sobotu večer na po 8. salonu hučbu tam zahudži Srpska komorna filharmonija za vas sobotu večer na po 8. na kulturni zarodže Serbsko ludowa ansambla Budyšinje, kajž pečera slyšeć tam hižo pilnje zvučuja. To slyšiš, nima lepše z cov šprejvene do tam deleka. Miłočanski krzeščansko-socialni kubanski skutk přeprošuje nedželu zromadnje s kloštrom Marijine Vjezdu v Pančicach Kukove na kloštorski a svojbne svedžin Budyska okresa. Pobożem się niedzielu do podnia na pojednaczej się z generalnym wikarom Andreasem Kuczku. Pokroczuję z pisanym programem.

0: Hendrik Kacper. Za smerzace magenta swoje włosom na te narodniny.
1: Przyjemy zbożo.
0: A Hendrik ma swój abi wezaku, je swoją maturu zwożył. Dżet z kuloa a dżet awoka ze smerzace gratuluje. A pisaja ją po swoje lube Hendriko. Dżęca zapocznie so twój przychodny wulki do domdy, przyjemy ci strołotu, wiele zboża, spokojności, a Boże żonowanie. Wiele wuspycha za twój dalszy żywieński pucz, a niech so twoje sonne spielnia. Dale wiele rianych dożywieniu przy hudzieniu we uborlichtenowskim rajowskim czachu, czy szpiskasz na prycznej flecze, metesz weselo z twoim psom, badijom, a to šo, a ište veľa viac prijať žiť, skuloha, každýž, vôka a žiť, ze smerčacie.

kak, sadzimy albo tykamy poriadne neple, birne albo kulki. To pokaza wam dżemca biurata Ignac Wesela w Rejdzie Polna Szula. Zapocznie so cławiecka dżemca po południu 2 maj. A przyzywicz możecie so do toho krusczycach pola Ignaca Wesele. Na żoli serbskiego doma budyżynie dżemca wieczo 6, zaredowanie na cześć 110 posmiertnych narodnin Jurija Brezana. Jutze večo na povosmiš votorja džesate mezinarodne festival Dudaku s Lepom. A v Kuluje je sobotu svojbna tvorstvo sveđe na terenje tamnišeje šule. Kulturni zarođe budešenje doživiče sobotu večo na povosmiš za Lonovu hučbu, tam zahuđi Srpska komona Filharmonija. Sobotu večer na povosmiš na kulturni zarođe SLA. Krusčicach při Fulke Curce žežno sobotu rano los. Tam možete si elegantne zapšaji vobladač, palce tvočič, šakodže, konstiđenja vo titul Zagsko mištra abo vo Zagsko mištaku v vođenju zapšahu. Miłoczanski krzeszczansko-socjalny-kubanski skut przeproszuje niedzielu zromadnie z klosztrom Maryjnej Gwiazdy w Panczycach kukuje na klosztorskie a swojebne swiedzień budyjskiego okresa. A po Bożej mszy niedzielu do podnia na pojednacześ. Z generalnym wikarom Andreasom Kuczku pokroczuje spisanym programom na klosztorskim dworze za swojeby a dzieci. Tež regionálne a přírodné výky zmia tam zaso a večo na pošestčich bude potom zakončať se ekumenistky nešpo. Apropo, pan Šic Kuku, za letuše zaradovanie z Číne tisac svečku kloštre Marina Vězda sú vodnetka zastupné listčiky na předajn kloštorské zárode, kloštorským vopkode a online môžete se tež kúpiť.

0: možné słowo.
1: Słyszycie netko, krótko dojdzie wieczysz jeszcze raz od Kita Malinka ze Slepoho.
2: Je we poradku ludzi w widziowych rach morić? Widzio w rach są za mnoho ludzi wszydna zabera. W nikotrych rach dżewoto dodomdje dożywić, hudaczka rozrysać, albo zromadne niszto natwarić. W tamnych sopak też wojuje, so virtuelni przeciwnicy zrania, albo soma moria. Teodla staj so prasznie, su tajk rr z krzeszczanskiego wida w poriadku? Biblia wujasna, so je człowieskie żywienie drodne. Kaznia, ty nesmieś morić, pokazuje, so je kujże żywienie neparujomne. Wyso so w widziowych rach, żani prawi ludzo ne zrania. Wszitko wotmyła so jenoż na jednej obrazowce. Przyłszym może so praszeć, kajku skutkou noż tajk rr na nas maja. Su jenoż napiate a zabawiace? Abo zvučime so přesto namoc jako ništo normálne vidieť. Votmova nie je najskýry za kuždého človeka jenaka. Nikoci môže jasne mes rú a vopravdžito šu rozeznávač. Tamnych snano negatívne vobľivuja. Teodla, če snano mene voprašne, hač je rá zasadne dovolená abo zakazaná, vážnejšie je prašne. To je mi tuta rá a vobľivuje vona môj vopkat s tamnými?
1: Tole praje Kito Malink ze Slepoho, nadavku a zamovitosti Srbsko-evangelsko zjazka.

0: Pesch a Chijas Chaliet obstoi Niemskopolske dogrono za dobre susedstvo. V hože bosu kutegoš pje sveše. V ramiku mestčanskego sveženja bužo teke zase Niemskopolski vinove svežin. Dajo, pšicenu se pšipiš? Kak ugleda Niemskopolske a vsebne Serskopolske zgromadne živinje ženca? Co polske luže k tomu se mysle, ako teke serske mogu, to jo napšašao moj kolega Gregor Klim.
1: Johannina Pesta bydli južo 17 let v mieste a obgledujo až tudejše luže, pelsku nadalej derje neznajú.
2: Ta jedu přes granicu, vyžete tankovanišče a te cigareta, se mysle, ta pelska je celá taká a veľgin vestudná. A za už mne jedu dalej. Neviem, kak veľa je bylo v Gdaňsku, Varšave, Krakove, Vroclavu. Znajom také také, a to sú veľkým zažívané, aké redne tie miesta sú, ale to je skýrej menšina.
1: Justyna Michňuk žíva za euroregión z Previanysa Bobr a má šedne cenič na obema bokoma granice. Vena má druge názgenenia.
3: Wiele niemskich wobydlariów drokuje do Polskiej, nic jano, aby nakupować, ale takie, aby se kulturalne instytucje oglądać, albo festiwale, albo jakieś koncerty. Ale také veľa Polákov droguje ho do Błotov napríklad, alebo do Hyšebuza, aby nakupovali, aby sa neco vogledali.
1: Napríklad Hyšebuzské zvierie in skenče zviesči a kúšta leto stúpajúce lícpe pelských gestčí. Kak cujú sa pelské ako ho živé sú? Pieči žínsky nebydli ešte dvojko v Nemskej a všet krotkým jo šeknú do Striažova.
4: Ja som bydlil už o Barlíňu, Tübingen, a nie to bydlim w Dolnej Łużycy, a ja nie som żadnie dolabował nieco nieriednego. To ja przecież pak szojadno było, pak nieco pozytywnego było, aż ja przyjdu z Pelskieje. O raz ja mnie jeden sused o Striażowie gronił tak wielkim lubo dzień dobry, a to ją jedne było.
1: Emilia Niemcowa z Hyšebuza to widzi inac.
5: Co si to żo zacułaś, aż człowiek, kiedyś przyjdzie ze Pylskiej, nie owitany? To ja mam więcej takich nazgnienia obyszko.
1: Aktualnie ja to niemsko-polskie żywienie obszerzone. Najwiedzia sieża są nowe graniczne kontrole. Pieczyżynski te mocnie krytyzują.
4: Opej niemska a polska z tej członka Schengen-zony to groni, aż to nie by dejało tak byś, aż o su nikakie kontrole.
1: Kasia Fitekowa bydli Pelskiej a dożywi o ka kontrole, ako znajo ešte ze žišectva za se pšidu znak. A mieni rono nento, aby trebali viecej umiene.
6: Najviecej přijazne su byli z vietšego lúže, ktareš su v Pelskej studirovali, dovolce ešte raz cenili, abo v modem casu na nekakej uknikojskej umienie byli. V tom starstve jo ta wetwerjoność w mojej mienieniu wietrza, ako pladorozcionych, tak mego przyjacielstwa nastałaś, a to ma takie wliw na dobre susedztwo w psichozie.
1: Coś nastupa pelsko-siarsku umienu, tego o, susel jedne lieta pokazali aż skromadność tyjo, wesebnie nam Serbam, mieni Emilia Niemcowa.
5: Aż byglednie już do tych serskich instytucji, o, aż te wszystkie osoby licysz, a gledasz na to, co są oni cynili, a takie wiadomostniki ze Pylskiej, kiedyż se zabierają intensywnie ze sesku liecu, możesz sobie przedstawić, co by bez nich do całego było, jako to by egzistirowało, ale niekak nic tak intenzywnie, jako we Łokognusionicka.
0: Myślenia a minienia w polskich luzi k niemsko-polskiemu a polsko-serskiemu zgromadnemu żywieniu. Gregor Klim jose dla tego obgonił.

0: Mojo chwodne miestko, hove studiu, ninternet zase Wetterdam, a to na Možinsku redakciu. Bubak jo ninter nareže.
1: Bubak! Ten vode magazin.
2: Dobry dzień, a witaj schon na nowy Bubak. Hove studiu jo za was, wasz moderator Jakob Riedigkeit. Nie powiadamy więcej w zajrzonych dniach, nie to jo tak daleko, aż skońcnie se lesie pszałje zachopio. Jo, przy tej gorcosze musem se na pszałdu koncentrować, aby ho zmysło pełnu sadu powiedał. Teke, gaż mam przez żyło wielgin wiele z serszczynu zcynić, a teke powiadam wiele, tak cała laszko mnie wieto przece jeszcze nie padnio. A przy tom som miał serszczynu wet prednego letnika sem. Kakżo se pytakem młodym ludziom, kotareś dobrowolne przydatnu cudzu rec uknu. Aby to usledziła, jo se nasza karu raz obszaszała, a dajo wam net jeje usledki. W dalszym biegu usczewania dajom wam niekotare fakty kookoła swietowego mejstarstwa w Kopańce w podpołnocnej Ameryce. Jużo tydzień bieży turnier, a pokazuje jużo swoje swojoraznosci. Więcej pozdzie. A pytom nieco zaszych, kęć treba ju małe ochłożenie. Tema szpasgetręk, to goni, rozwiaselenski pisze, sam zgotowasz. Więcej w tom przerażio wam Johanna Szernigolc na końcu ustrzewania. Startujemy pak ako przedsej najpierw raz z piczku muzyki. Wielgin pasujuce a mały spoiler za przyniosk karu K-pop song Ho Yo Le Seraphim Anti-Fragile, ale w japońskiej wersji.

0: Engelszczynu uknio najwięcej uknikowi szuli. Ale morgomodostne są dobrowolno rozsożyły za to, hyszczy dalszne rzeczy nauknusz. Na przykład japańszczynu. Co go dla wyna to cyni, a co ju przy to motywiruje, ulicują karo kynę. Ale net na zachopienku słyszymy hyszczy drugą rzecz.
1: Annyeonghaseyo, jenem Sandra입니다. 한국어 보고 이거 언젠가 한국

0: Jetzt ist Turnier, das steht über allem, ein erfolgreiches Turnier.
1: So, my gotujemy małą polcasową przystawkę, a poglądamy przez wielki gat. Ja som wielki fan kopańcy, a równo wiele nie spim. Co go dla? Równo przed tydzieniem ja se światowe majstarstwowe kopańcu zachopił, a nie gledajucy na szykne kontrowersy około tego turnieru, ja zagoritość po całym świecie wielicka. Ja mam per myslicko k tomu. Przedny raz ja WM w trzech krajach równo czasnie. USA, Kanada a Meksiko. Dla czego to tak jo? Światowy kopańcowy związek FIFA obtwarzuje to przede wszystkim przez mocną infrastrukturę na miejscu. Naprzeciwo niektórym drugim kandydatom nie są trebali w Ameryce żadne nowe stadie tworzyć. To jo bejne zniżyło koszty. Dalsza przyczyna za rozsud jo rozszerzenie WM w 2-3 na 8-4 timo. Przez to se wie stupa liczba graczy, a jeden sam kraj by miał wielkie sieże, toż ten logistyczny problem zmejstrować. Przez rozdzielenie na 3 kraje mogą se gracza lepiej organizować, a rozdzielić, przez coś możemy te poszerzenia lepiej regulować. Tak groni to na niemienie FIFA. Wiele ludzi widzi w XXL turnierie jano te zajmy profita w sredziściu. Płaszczyzny korku są absolutnie nadmierne, a są już niekotare tydzień do zachopienia turniera za rozpożenie postarali. Tykety plus 400 dolarów zachopiju, a nie dają z całego jedną granicę goriej. Za wiele ludzi nie jest to realistyczne. Tego dla są musieli płaszczyzny tykietu przed WM drastycznie zniżyć, aby z jeszczym stadiem mogli pełnić. Ktoś ją nie gledający na finansne zadorania pójść do stadiona namakał, tego przechwatają net przyduca kuriozita. Tak pomienione hydration breaks. Pauzy zapisze. Po 2-2 minutach se gracze rozmiej za krótku przestoku zapisze przetargnią. To jo dalszne plafenu nieoblubowany obstatk turniera. Jasne, mogli mienić każ krajok w Meksiku albo Teksasu, jo pijatna przestoka notna. Tak laszko pak to nie jo. Wielki żyl WM stadionu może się ga zacynić, a klimatyzować. To uzbytkuje poprzełem te przydatne pauzy. Existują te pauzy petakiem jano z finansjalnych przyczyn? Te 3 minuty przetargnienia mogą się rozmiej w telewizji optymalnie za wabienie używasz. Ale nieco pozytywnego tu na kuszty pad uzwiknusz. Rozszerzenie timu pobytuje skońcnie mogi mniejszym naród na możliwość se za turnie kwalifikować. Tak na przykład teke predny przeczynik niemskiego narodnego mustwa Curaçao. Oni są leto za predny raz pedla. Potem aż są predny faworyty jako szpańska albo brazylska dobysze w prednym kubkowym graszu skomożili, jo niemski narodne mustwo przeciwo debitante Curaçao szykne ujasniło. Po niewiestym zachopnym biertelu grasza su Niemcy potem pak wielkim derje do grasza przyszli, a su se tak starali w końcny stał 7-1. A to nie jo jano najuszy dobysze w tom turniera aż donięta. Niemcy su stajili teke nowy rekord wrotu. Niento jo niemska kraj z najwięcej wrotami pla światowych mejstarstwów. Z 293 wrotami przed ogoniom Brazylianario w jadne wrota. Toż ten usledk sam jo dobro umyn. A gaż jo niemska sledna raz 7-1 dobyła jo, jo światowe mejstarstwo dobyła.
2: Halten Sie mich für verrückt! Halten Sie mich für übergeschnappt! Ich glaube, auch Fußballer sollten ein Herz haben.
1: No jo, gledamy raz, jak daleko to ten raz wynożył. My ho plabubaku palce tłoczymy.

Jo, to ja był nasz morzyński magazyn Bubak za juni. Przyjdu co ustrzewanie przyżopen we feriach. 16 julio termin. Hożo nint net dalej z muziku. Typiska tema za morzinu. Kristin Höving spiwa wo lubostczynskich starostczach.

0: Kurzenia.
1: Pisany strus lubych życzenia, życzenio, żożinca do prijawoza. Tam swieszy serski fara na umienku Helmut Hupac swój 6-7-żasety narodny żijen. Boże żognowanie, strowotu, a gwarzack dobrego wina za żyncaśny swieżin. To życzy wam żywowa kubka serska namsza, a narodnińska sztucka wspiwa. Narodnińsku sztucku wam uspiwa Mirczin Wetzlich.

0: Na, saski svežen, vem jesčes me rona južo pokazali, ale me vas zavesče teke informirujome, vo dalčnem muzikuvem verašku ten konc tyženja. Ve slepem budu dude zagraš. Kotere kupki vas vrtsakuju na festivalu, to, co vam ninto ulicu vaš sobu organizatorka Stefanie Bierholdojc.
1: Serbski folklorny ensemble Slepo wystupi w sobotu a niedzielu. W piatnaczych festiwal zromadnie z pozaunowym korum Ewangelskiej Cyrkwi Zahaja. Tohorunio sobotu budzie premiera z nowej kompozicji ensembla. Na powosmich budzie koncert ze szotejskiej dudowej huczbu. Happy German Backpipers przyniesu wieczor szotejski flair do Slepoho. W dziewięćdziesiątych wystupi Avion Showband, a przeproszuje kierowaniu.
0: No, ja som napnieta na te szotiske dude. A szotiske zuki, te dają ninto teke hu w serskim radiu.

0: Pesch a Chijas Chaliet obstoi Nimskopolske dogrono za dobre susedstwo. W Roche Bosu kutego spie Sveše. W ramiku mieszczanskiego Svežinja bużo teke zase Nimskopolski winowy Svežin. Dajo, psicynu se przypisz? Kak ugleda Nimskopolske a wosebne Serskopolske zgromadne żywinie żyńca? Co polskie luże k tomu se mysle, ako teke serske mogu, to jo napszaszał mój kolega Gregor Klim.
1: Joannina Pesta bydli już o 17 let w mieście, a obgledujo aż tudejsze luże, polsku nadal derje nie znają.
2: Te jedu przez granicę, widzę te tankowanieście, a te cigarety, se mysle, ta polska jo cała taka, a wielgin westudna. A zawsze mnie jedu dalej. Nie wiem, jak wiele jo było w Gdańsku, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu. Znają takie takie, a te są wielgin zażywane, jak jedne te miasta są, ale to jest kiedy mniejszyna.
1: Justyna Michniuk żywa za euroregion z prawie Nysa Bobar, a ma średnie cynisz na obyma bokoma granice. Wena ma drugie nazgnienia.
3: Wiele niemskich wobydlariów drogowie do Polskiej, nic jano, aby nakupować, ale takie, aby se kulturalne instytucje oglądać, albo festiwale, albo niekajkie koncerty, ale takie wiele Polaków drogowie do Błotów na przykład, albo do Hysiebuza, aby nakupowali, aby se nieco oglądali.
1: Na przykład Hysiebuski zwierzęc kęczy zwieści o kuszta leto stupające liczby polskich gości. Jak czują się Polska, ako żywy są? Pieczy Zinski nie bydli jeszcze dwójko w Niemskiej, a przed krótkim ją sięgnął do Strażowa.
4: Ja sam bydlił już o Barlinie, Tübingenie, a nie to bydlim Dolnej Łużycy, a ja nie są żadnie dolabował nieco nierjednego, to ja obsiedzę i pak szojadno było, pak nieco pozytywnego było, aż ja przyjdu z Polskiej. O raz ją mnie jeden sused o Strażowie gronił tak wielkim lubo dzień dobry, a to już jedne było.
1: Emilia Niemcowa z Hysiebuza to widzi inac.
5: Casy to zio zacułaś, aż człowiek kęż przyzio ze Polskiej nie owitany. To ja mam więcej takich nazgnienia obyszko.
1: Aktualnie jest to niemsko-polskie żywienie obsiedzone. Największa sieża są nowe graniczne kontrole. Pieczyński te mocnie krytyzują.
4: Opej niemska a polska z tej członka Schengen-zony to groni, aż to niby dejało tak byś, aż os są niekakie kontrole.
1: Kasia Fitykowa bydli polskiej, a dożywi oka kontrole, ako znają jeszcze ze zisiectwa, zase przyjdu znak. A mieni rono niento, aby trebali więcej umienne.
6: Najwięcej przyjazne są byli z wietrzego ludzie, ketareż są w polskiej studiowali, dowolceście raz cynili, albo w młodym czasu na niekakiej uknikojskiej umienie byli. W tom starstwie jota wetferjoność w mejom mienieniu wietrza, ako pladorościonych, tak mego przyjaciestwa nastałaś, a to ma takie wliw na dobre susedztwo w psichozie.
1: Coś nastupa polsko-sercku umienu, tego o, sus jedne lata pokazali aż skromadność tyjo, wesebnie nam Serbam, mieni Emilia Niemcowa.
5: Aż wyglednie już do tych serskich instytucji, o, aż te wszystkie osoby licysz, a gledasz na to, co są oni cynili, a takie wiadomostniki ze polskiej, kęż se zabierają intensywnie ze sersku liecu. Możesz sobie przedstawić, co by z nich do całego było, jako to by egzistirowało, ale nie jak nic tak intensywnie, jako wełoko gnosionicka.
0: Myślenia a minienia wet polskich luzi k niemsko-polskiemu a polsko-serskiemu zgromadnemu żywieniu. Gregor Klim jose dla tego obgonił.

0: Moje chwodne miejsce, chłowe studiu, internet zase wetedam, a to na Możyńsku redakcję. Bubak, jo ninto nareże.
1: Bubak! Ten wody magazyn.
2: Dobry dzień, a witaj się na nowy Bubak. Chłowe studiu, jo za was, wasz moderator Jakob Riedigkeit. Nie powiadamy więcej w zajrzonych dniach, nie to jo tak daleko, aż skońcnie se lesie pszałje zachopio. Jo, przy tej gorcosze musem se na pszałdu koncentrować, aby ho zmysło pełnu sadu powiedał. Teke, gaż mam przez żyło wielkin wiele z serszczynu scynić, a teke powiadam wiele, tak cała laszko mnie wieto przece jeszcze nie padnio. A przy tom som miał serszczynu wet prednego letnika sem. Kakżo se pytakiem młodym ludziom, któreś dobro wolne przydatną cudzu rzec uknu. Aby to usłyszyła, jo se nasza karu raz obszaszała, a dajo wam net jeje usłyszki. W dalszym biegu usłyszywania dają wam niekotare fakty kookoła światowego mejstarstwa w Kopańce w podpołnocnej Ameryce. Jużo tydzień bieży turnier, a pokazują jużo swoje swojoraznosci. Więcej pozdzie. A pytom nieco zaszych, kęć treba ju małe ochłożenie. Tema szpasgetręk, to goni, Rosja Zelenski pisze, sam zgotowasz. Więcej w tom przerażio wam Johanna Szernigolc na końcu ustrzywania. Startują pak ako przedsej najpierw raz z piczku muzyki. Wielgin pasujące, a mały spoiler za przyniosk wytkaru, K-pop song, ho jo Le Seraphim Anti-Fragile, ale w japońskiej wersji.

0: Engelschinu uknio nejvice uknikovi šuli. Ale mogę modostne są dobro wylno rozsłużyją za to, hyści dalszne rece nauknuś. Na przykład japańszczynu. Co go dla wylna to cyni, a co ju przy to motywirują, ulicują karo kynę. Ale net na zachopienku słyszymy hyści drugą rec.
1: Annyeonghaseyo, jenem Sanremida. Hangugeo bugo igo onnyeonga hangugeo hong gabugo sipeyo.
2: To ja było Koreańczyna. Sandra Ludwig uknio już niekak leto. Ja sama ukniom stery miasece Japańczynu. To klince tak. Konnichiwa, watashiwa Karolin des, yuna nasai des, yon kagetsu gurai nihongo o benkyo shite imas, nihon no bunka to ongaku ga suki des. Dobry dzień, ja som Karolin, ja som 17 let stara. Ja ukniom story miasece, japańczynu. Ja lubujom japańsku muziku, koreańczyna a japańczyna. Tej dwie rece klince tej za wiele wird was snarz suze. Ale za mio swusza swucuwanie z uknięckimi knigwami do siedniego dnia. A nanemieniej raz obrzeń opytam, teke moju uknięcku eb wużywasz. Ja by rada, pöstjej w japańskiej studirowała. Drugą modostnie zajmuju se za muziku, abo se zadwymiju do drugich kulturu. Abo kse jadno je nieco nowego uknusz. Sandra, co rada do Koreje drogowasz?
1: Ich bin schon seit relativ vielen Jahren sehr interessiert an der südostasiatischen Kultur, vor allem einfach an Korea. Und ich bin dort sehr interessiert in die Kultur und auch in die Musik. Und dadurch kam dann ab einem Punkt halt dieser Wunsch, irgendwann nach Korea zu reisen und um mich dort halt richtig zu verständigen, dann halt die Sprache dafür zu lernen.
2: Ja som przez japońską muzykę a przez anime-serie na japańczynu startowała. A ja sama za siebie ukniom z knigwami a app. Sandra svejo koreańczynu rono tak uknio.
1: Eine sehr lange Zeit habe ich über verschiedene Apps gelernt. Ich habe es erst mit Duolingo probiert, dann jetzt mittlerweile mit Busu. Jetzt übe ich auch das Schreiben über verschiedene Apps, aber ich mache das auch analog. Also ich habe auch Arbeitshefte, wo ich das Hangul, also die koreanische Schrift lerne. Dort halt das Lesen und das Schreiben.
2: Ale taku novu rec nauknuš, to ma svoje šeš kostči. To jo teke Sandra Markovawa.
1: Was ich am schwierigsten finde am Koreanisch lernen, ist tatsächlich mir die verschiedenen Konsonanten und Vokale zu merken, also allgemein das Schreibbild, weil das Sprechen an sich ist kein großes Problem, das Verstehen auch nicht, wenn es langsam gesprochen wird.
2: Alle nic kustu rec musisch, sebie przez internet, aber musiku wötykszisch. Mogi raz ju namakajos przed svojskim domom. Charlie Müller jodla zajma za sersku rec na Donosersi gymnazium šeu. Wen uknio Donosersi wird sedemego letnika.
3: Za mnie wyznamnie nie uknie je do nasepskiej rycy swyski regionoju, w którym sam etro szeszka jo była, a jo gramatika. Da jo ako wykuszczy rycy, wielgin wiele zaprzymiesza, któreś nie mężasz, teke tak przewożałasz, ako se to w Niemczynie myslim.
2: Se wie jo ważne, aż mężasz ryc, ak ukniosz teke z niekim pojedasz. Charlie ma gluku.
3: W moim zwiesze dają osoby, kęż su ryc sami powiedali, albo uknali, a mnie przez to rozmieju. Drugie dreje rycy znaju, ale za nią nie jo wece, ako regionalna ryc mięczyny.
2: Ja mam japańsku przyjaszelku, z ketarejusz mogu przy telefonie piczku zwucować. A chowacej wiaselim se na przyduce lieto, żoż mogu znasz na riecny kurs do japańskeje.
0: Koreańszczyna, japańszczyna, albo dolnoserszczyna. Rycy su kradu rozeznawaju mea ze sobą. Skromatnie pak maju jadno. Modostne je uknu dobrowy.

0: Jetzt ist Turnier, das steht über allem, ein erfolgreiches Turnier.
1: So, my gotujemy małą polcasową przystawkę, a poglądamy przez wielki gat. Ja som wielki fan kopańcy, a równo wiele nie spim. Co go dla? Równo przed tydzieniem, ja se światowe mejstarstwo w kopańcu zachopił, a nie gledajucy na szykne kontrowersy około tego turnieru, ja zagoritość po całym świecie wielicka. Ja mam per myslicko k tomu. Przedna raz, ja WM w trzech krajach równo czasnie. USA, Kanada a Meksiko. Dla czego to tak, jo? Światowy kopańcowy związek FIFA obtwarzuje to przede wszystkim przez mocną infrastrukturę na miejscu. Naprzeciwo niektórym drugim kandydatom nie są trebali w Ameryce żadne nowe stadie tworzyć. To jo bejne z niżego kosztu. Dalszna przyczyna za rozsud jo rozszerzenie WM w 2-3 na 8-4 teamów. Przez to se wie stupa liczba graczy, a jeden sam kraj by miał wielkie szczęście, toż ten logistyczny problem zmejstrować. Przez rozdzielenie na 3 kraje mogą se gracza lepiej organizować a rozdzielić, przez coś możemy te poszerzenia lepiej regulować. Tak groni to na niemienie FIFA. Wiele ludzi widzi w XXL turnierie jano te zajmy profita w sredziściu. Płaszczyzny korku są absolutnie nadmierne, a są już niekotare tydzień do zachopienka turniera za rozpożenie postarali. Tykety plus 400 dolarów zachopiju, a nie dają z całego żadną granicę gorjej. Za wiele ludzi nie jest to realistyczne. Tego dla

0: Su museli płaszczyznę tylko przed VM drastycznie zniżyć, aby w zewszym stadium mogli pełnić. Ktoś ją nie gledający na finansne zadorania pójść do stadiona namakał, tego przechwatają net przyjdąca kuriozita. Tak pomienione hydration breaks. Pauzę zapisze. Po 22 minutach se graże rozmiej za krótku przestoku zapisze przetargnął. To jo dalszne plafenu nieoblubowany obstatk turnira. Jasnie. Mogli mienić kaszgrajok w Meksiku albo Teksasu, jo pijatna przestoka notna. Tak laszko pak to nie jo. Wielki żil VM stadiumu może się ga zacynić a klimatizować. To uzbytkuje poprzełem te przydatne pauzy. Existirują te pauzy petakiem jano z finansjalnych przyczyn? Te 3 minuty przetargnienia mogą się rozmiej w telewizji optymalnie za wabienie używasz. Ale nieco pozytywnego tu na kuszty pad uzwignusz. Rozszerzenie timu pobytuje skońcnie mogi mniejszym naród na możność se za turnier kwalifikować. Tak na przykład teke predny przeczelnik niemskiego narodnego mustwa Curaçao. Wyni su leto za predny raz pedla. Pytom, aż su predny faworite ako szpańska albo brazilska dobysze w prednym kubkowym graszu skomożili, jo niemski narodne mustwo przeciwo debitante Curaçao szykne ujasniło. Po niewestym zachopnym biertelu grasza su Niemcy potem pak wielgenderie do grasza przyszli, a su se tak starali wykońcny stał 7 jary. A to nie jo jano najuszy dobysze w tom turniera aż donięta. Niemcy su stajili teke nowy rekord wrotu. Niento jo niemska kraj z najwięcej wrotami pla światowych mejstarstwów. Z 293 wrotami przed ogoniom Brazylianario w jadne wrota. Toż ten usled sam jo dobro umen. A gaż jo niemska sledna raz 7 jadem dobyła jo światowe mejstarstwo dobyła.
1: Halten Sie mich für übergeschnappt. Ich glaube, auch Fußballer sollten ein Herz haben.
0: No ja, gledamy raz, kak daleko to ten raz wynożył. My ho plabubaku palce tłoczymy.

Jo, to jo był nasz morzyński magazyn Bubak za juni. Przyjdu co uściwanie przyżopen we feriach. 16 juli o termin. Hożo nint net dalej z muziku. Typiska tema za morzinu. Kristin Höving spiwa wo lubostczynskich starostczach.